Predhač tym započnu, što so wotmije, adze, a dokal si możecie dojęć albo dojęć. Mam wotprajenie, czarasem mam prajwa, zo budże przychodna rzecz na hodzina z Mirca, dżęca sztwórt, kwe panczycach kukowie, ale jesmy czara potem zonili, zo tute zaredowanie, albo zo tole wupadnie po takim. Posiedzenie ze zmiercom, albo zetkanie ze zmiercom dżęca nie budże. Szczeż budże je posiedzenie Gmińskiej Rady Ralbicy Różant, dżęca wieczor na posiedmich sydorni gminy we Różęcze, a też Kruszczycach zetka so Gmińska Rada też dżęca, ale 19 godzinach we sydorni Wóżica Gmińskim a Kulturnym Centrum w Kruszczycach. Jutze, wieczor, 6.30 je 28. Koporski turnier starych kniezu wo pokal Serbsko-Sokoła na sportniszczu Kruszczycach. A zjawne posiedzenie Związku Przedsiedztwa Domowiny budże jutze, piat, kwieczor, 7.00 na gminie we Kruszczycach. Też prajne to je zjawne posiedzenie Związku Przedsiedztwa Domowiny, a tam pojęcie miestrujem o aktualną sytuację Župy Michał Hornik, ale też o dziełowość Rady Założby za Serbski Lud. We Rzeczycy wotyru są konc tydzenia litusze wóżiske rybarskie dny, albo tydzenie. A we Wochozach zmija wulki Swiedzin, tam wspominaja na domowinsku skupinu, która się so tam założyła. A mimo toho zmija tam potom też wulki Swiedzin przy Brożni, przy Szwelowej Brożni we Wochozach.

0: Kuźne słowa.
1: A tutaj słyszycie dżęca od młodego Marka Suchija z Rubelčic.
2: Ważeni przyposłuchaki a przyposłuchario serbskiego rozwosa. Husto dy prašamy so w swoim żywieniu za zmysłom a pytamy stajne za zbożom. Niektórzy kuli so przy tutym pytaniu zubi, abo czyni to tak zasakle, do niż nie przesłapene. Ach, żywienie to da tak a tak bezmysła. Wszudzie gdzieś pytam, nie namakam spełnienie. A to nie zależy na nami. Abo tola? Kujżdy z nas człowieku jest próżno tu narodzene. A spytamy tutu dżiru, na przykład z pieniędzami napełnić, w zmysle, gdyż skończę wiacym zły dostanu, budu zbożony. Pytamy wszudzie na świecie za sohodzacym pozlułym dżilom, za tutu próżnotu. Zobychmy skończnie zbożoni a spokojnie wupielnieni żywi byli. Gdyż nie są to pieniędzy, što mło hełak tutu próżnotu wupielnić, pielnimy mistna naszej dusze ze swójskimi nazonienemi, a rozeznałamy to niedobre od dobrego. A to się zdziarzimy. Jeden z puzlów dżilu naszej duszy je bójska lubość. Bo pielni tutu próżnotu w nami, któż nie może żadne pieniędzy, żadne auto, żaden dom, dy wupielnić. Tu iż, pytajmy dalej za tutym zbożom z pomocą naszego stworzyciela. Przetoż praje znate przysło, śluś pyta, tu namaka. Z to wuczytam, co je możno takie spełnienie namakać, tak doło, kaś za tym pytasz.
1: Tole praj Marko Suchij z Rubelčic w nadawku a zamowitosti budyskie wosady. Štyria pół mięczyny jeszcze, a potem budyskie.

0: Gäsch präder hier Preach, Runja Hakle, jes, wot mir auf hohen Kongress, we finske Stolice Helsinki. Gak, welle, wirja, pak poprom, schulak, ja, schulak, ja, won nach rot nach Menschi nach. A wieno ja, so, we, wutspeer tutem? Jakub Wotscher, jes, ras, dem, Sabirau.
1: Proschu, wotschinche, wutschbnitzu, Demokratie, heute, na, stronetzi, advatsitschi. Dakle klinči dževatih letnikah na serbskih vših šulah predmeče tovaršno veda. Šako je zakonce zapisane, zoma so na zakskih šulah vo serbach a narodnih menšinah vvučuvač. Toda to je na kojže šuli hinak ved Jana Vočarjeva, kotraž je navodnica Radvorske vše šule a tež sama tovaršno vedu vvučuje.
2: S mojo nastajena sem, s mojo politiski aktivite sem, ja to vizo, je veliko važnost na to kvadru, zase to v moje vučbe vvučuje. Tak nija jo 9-letnika to vašno veđa, a tam je tu tema pod te veliki tematiki pravnijski stat nutska.
1: A tiš kitro vopšen je vopisane, kajš možu to z vučnice vučitač. Tla, kojžde vučo to vašno vede ne je na serbskih šulah tak angažovane, kajš navodnica Radvorske šule.
2: Gavun tute pematiki potom v obsahu ve vučbe přesadži. Tam jo mi potom takec prajne ta veda z vulko džela faluje, dokaz ja nemožu kuždo vučo, kuždo džen hospitovat štoun ve vučbe džaži. Jen može vizo na započatku šulsko leta šece na to pokazač, musice na pematiki menšine sobu v obkičbovač a sobu zapšiječ, hat se to potom v opodže, bo ja kuždo vučora tak čini, da ja nemožu vam prajč.
1: Frizojo, Sinti a Romojo a danska menšina njemske meli na kuždo pat šitkim šularjam po zakon ju znate być, šojedne, a dżralbicach, woklecach, kulubie, abo slepom do szule kodża. Hinak je to z europskimi mięcinami, tute su jenoś zdziela w obstatk wudźbneo plana husto jenoś jako opcja, krytizuje serbskie młodzińskie towarstwo Pauk. Członka przedsedztwa, Luisa Winarec, namówia wuczerio samostatnie ważne w obsahi do hodziny zapleść.
3: Tam, co chodzi, to był projekt, gdyż pak w przedmiocie geografii w objednować znaną na kartu ladać, gdzie w gotrych regionach ma dwie rzeczy, mamy mimo tych chamskich rzeczy, przez to chodzi o tych pak w stałizny, albo też dołożno wydy, w prawach, w tych mniejszych rzeczy, czy to prawa maja znaną Serbia, gdyż na przykład prizojo nie maja.
1: Na końcu pak rozsudzi. Vuča. Na Voklečanski a Ralbičanski vyšej šuli si za tému národne menšiny vo sebe veľa kvíle hodinách beru, tak praja na naprašovanie. Vo európskych národných menšinách zonia pak tiež zvonka šulskeje vúčby, dyš je rejovanská skupina na turnéji s hosťom pola tamnej menšiny abo kajš ve Voklecach pri vúmenie z bretonijske šulu. Abo přes rozpravy kôvokovo Europejade. Vučaka tovaršno vede Diana Vočarjeva temu takle zapliče.
2: Tež v staviznach sledujo na tom tema pučovanje ľudu, tam ja to nareznu. Tež in vučo, kotež nima v tem žane vulke nazornjenja, abo kotež so za to ne zajemuje, tun zavešče potom do tutih vubokih temo, potom tišče daljše evropske narodne menšine vučo, da ja skiri si ne musu, da so to tak husto stave, dokaž tam dobijen si vupoče za te zistem zabirač.
1: Tak žada se navodnica Radvorske vyšeje šule lohki a spešne pristup k zmysva ponim a konkretnim informacijam vo evropskih národných menšinách, aktuálnych vúčbnicách Zakske, tute Lidma namakáš.
0: No hej, jenčak mu na šulách tiež prostče naše přinožky sú budú vúčby zaplesť. Namakáče tute na našich stronách internet, a ve naše app MDR Serbia.

0: woprawdzie, lubię dzieci, to we mieście są hiżo takle małko zdejść, co jest. Na no może, czy dżęca samozjenie je do dalszej wóży skoczyć, potem pak najlepiej we gumiowych szkornach. Lubię dzieci, rany dzień wam przyjemy, a nie zabudźcie, sobotu rano, na podżywecieś, radio z najmniejsza potem na najpożyszo zaswiecieć.
1: Dobre ranie, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziarzysz? Što za nas ryka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo korczy? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziarzenie zetkał. A wam sobotu rano na podziwieczych na praszenia odmówi.
2: Dundak!

0: No jak je? Policja z G.
1: W Biłej Wodzie jest wczoraj w tamniejszym Riesa kubaliwa, a to po całym tvarieniu zranił się tam nicht tu nie. Szkoda wyczynia 1 milion euro, a fachowce te może hakle odpunczyli za przyczynu wojenia sledzić, tam ma się spalny materiał najpierw raz wokłodnić. Mies Bunželu a Wutoru su neznači viacera auta v Budešine vopškodžili, a to na Hansa Eislerove a Rösker soje droze při štyroch autach skuncvachu vokna a roškrabachu lak, mitzna škoda v Budešine vúčinja 1,4 euro, a tež ve Radebergu bechu mies Bunželu a Wutoru vandalojo popuču a su doromade 1,4 auto vopškodžili, škoda tam 5,4 euro. V Budešinja su zastojnice utoru poponju 37-letno kolesovare kontrolovali, kišpje po štiboru i droze kolesoval, muž miješe nimale 1,5 promilu alkohola vykri. A mies Mivorazom a Hamorom je čara rano šofer auta kontrolu nad jezdžidvom zubio, zdrojizio a potom do Ščežara mosta prasnu, dvrča postaletne sa zrani a dobiše do korone, škoda vučinja 70 euro.

0: Jones.
1: Poprawam miło, dżęsa być. Tute zariadowanie ze zmiercom panczycach kukły, ale to wupadnie, jeso nam potom czera zdzieliło, po takim zmierca nie może czy dżęsa trychić tam w panczycach kukły. Posiedzenie Gmińskiej Rady Ralbice Różant pod mieso dżęsa wieczo na po siedmich, też Kruszczycach so zetkaja, a to wieczo siedmich, bez sydorni Wóżica. Jutze, piatk, wieczo szesczyć, je 28. Kopalski turnier starych kniezu wo pokal Srabskoho Soku a na sportniszczu Kruszczycach, a wieczo siedmich, potom na gminie w Kruszczycach je zjawne posiedzenie Związku Przedsedztwa Domowiny. Tam będzie między drugim wo działalność Rady Założby za Srabski Lud, a wo aktualną sytuację župy Michał Hurnik. Kuloska piłania sveči celkom stedenja. A potom zmeje tež domovinska skupina v Vohozach. Vulki svedžin, svedžinske zaredovanje skvadnostne 80 let založenja domovinske skupine sobotu to bude 15 hodinach a nedelu od 11 hodin potom bude tam v Švelovej Brožni dom Kuanka. Tam przedstaja krasnu serbšinu tamnišu a tež towarstvo Švelova Brožnja so tam przedstaje. Kaž prajach nedelu od 11 do popodnja 4 dom Kuanka v Vohozach.

0: W polskim mieście Zabrze, 100 kilometrów jugowschodnie Wrocławia a 90 kilometrów severozapadnie Krakowa, zetkaja się tu chwilu wiadomostnice z polskie, niemskie, czeskie a maďarskie na międzynarodnej konferencji, a tam gdzie wo menšiny za železnym załyżkom balast albo żołwo identity. Żeby rozdzielne polityczne postupowanie komunistyckich statu naprzeczo narodnym męczinom w dobie zimnej wojny, za Serbski Instytut, któryż konferencję zrumadnie ze Sledzinskim Centrum Niemskiej Męczyny w Opolu zariaduje, w obdzieli tajso stawiznari dr. Edmund Pech a dr. Friedrich Polak. Pech przednoszuje w polityce NDR naprzeczo Serba. A propos, hač wuwučuje so na serbskich šulach v narodnych menšinach? S tutem prašenjom zabirame so za nekak po hodžine.
1: Ayo, big wave! Tenemajko!

A jest mija won a nauku? Ma, dżęca skiery nic. Dżęca kodzaju ludzo z przedieśnikom przez miasto, aż tuż swój zabudze tundry zboha zmoknie. 8 godzin, 8 je.

0: Przyjemy z Bożą.
1: Niech to szkoli, ja znacz tla, znaje, dziś bie to la raz velenie, zobie se kwasno poliuku, a kryna hoja zemiasa zeswodzic dał, każ na przykład jutry. Rudi Schäfer ma dżęca swoje sydom dżesaty narodniny, swiernemu słuchary serbsko rozwosa, Rudi Schäfery byłszemu korczmary, kisze solieta o swoich hostci starał, szitko dobre. Boże umach serbsko rozwosa, gratuluję, a przyja wele zboża. Svoje nedeši, abo jeho nedeši, sobo šulerio spančic kukua a votrua.

0: Dobranie dzieci, znajdźcie sytuację, że łąka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Co za nas rzeka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo korczy? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał, a wam sobotu rano na podziwieczych na praszenia odmówi.
1: Dundak!

rycz, rozum mieć, domoj cwyć, domoj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. Doje czwójka w usu taj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstać, nem, że sam nasz zwytny kraj nie zwytaraj. Na ty piepak możu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza, hajsz tu je moja zebiera.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: No, Marku Joschotter teke jużo, zajczne luft wodu jo zymni. Taka fryszna mokszotter laże wenjom. Bom jest super kuszczi zelene. Gledamy na kalendar, mamy jużo na zimu. Co my we uszywaniu ninto, to trochu wyswiesić. Spiewajuce a klincece zachopięk na zimy zaznijo ninto ze serskimi głosami a anekdotami. Ania Kocho Czwarcowa przełzyjo. Wiele wiasela.
2: Po kalendariu chopie se na zima. Togodla burza se nasza przyduca pogorzinka w nazym skulaunu starasz. Za naszych predoników w tych sach, jo w nazymie ważne było, se na zimu przygotowasz. Togroni tyżni musi dochowane byś kulki a repa, aby luzie a dobytk caroby dość mili. Na zimu su te luže teke šlachtovali, ješnica a šinka su se gotovali, a sušili, konzerve varili, tak jo ta zima mogva přiš. Te svježenje su se prigotovali, tak su jo uši 100,700 let na Michała, to jo ten živješ a 20. septembra, abo na prednje neželi v oktobru v tých křesťanských gmejnach žnjune svježenje sveše. Tam se te hotarje pyšnje ze spolnimi pohadami. V šakih gmenah se teke akcije solidarite převjadu, žož se zbiera za chudych luži. To se vie, až teke šake kjali že dajo, ako maju ze žnjami cuniš, a beruju ve cerkvjach spivane. Ninto zaklince nazemski spiju, spivane vet Jane Winklerojc.

0: Mi se kroni Marita Šumanova, a ja som ceptarka na Donoserbskom gymnáziumie. A som bola také uknica tam, ale ho, dogoloženiento som ho. A ja som spiwawa v Korie na Donoserbskom gymnáziumie a viele spivou mi se spodova, napríklad Lubše Lúže.
1: Ja, luba Marita, my mamy samo jedno nagrywanie z kurom szule. Tak to już dzi wird serskie rozszerzone uszeje szule. A przy tej gospie, ja to zbiór słyszy mnie net, a przy tej gospie jest nasz jeszcze raz ta pokazka, ktoś wird negaśnych spiwaku a spiwariu, co w korie absolwentu sobą spiwasz przy szulskim jubileju w przyludzym septemberie. Ta, ten, albo ta, dasz się nie to już przy probach obszyliu. Przyludza proba bużo 28. novembra w Auli Szule.

Pet kwas? Przeszania? Piszcie nam pet 01551 jadnastro 8 6 8 8 6 5 RBB Serski program.

čas a słyszymy żeńca obszerne rozkrono z potrefią neożeńskiju. Dobrą powieść dają żeńca z Budyszyna. Tam gażywają już klejszy czas na planowaniach za nowy serski forum wiedy, ten tak pomieniony lauski areal. Żeńca, skońcnie by mogali gronić, bużo namiestnie teke nieco widzisz. Nic widzisz, ale słyszasz, bużo szo planas w radiu żeńca spiwy, a ulicowańka k zachopienko ju nazymy. Wiedro tomu już przeprosyjo. Pön mamy pak teke waszu najlubszu muzykowe programie, muzykowe życzenie przysłuchaki z Hożybusa. A gratulacje k narodninam lietaju żeńca teke hu do miasta. Po takim wystańczo przy radiach.

Hove dolni Wužice. V hoře bozu jo nebio runo šire, a tam a sem bužo se žinca hyšči raz testčovaš. A v gorni Wužice njamaju lepše vedro, ale v budišinje maju žinca veto dobru launu, myslimce. Dokulaš som runo groniva za tamne lauski areal, za ten serski forum viede, zachopiju se žinca te widobne žiewa. Archeologi chapjaju rysz na płoninie miaze lauskimi groblami a starym postom. Tam de postci piunica za magazine nastasz. Serski Instytut a Serski Muzeega dostaniote tam swoju nowu domuniu. Probowe tocenia na tom arealu su we dwymokostci wet po tyrametaria na zbytki sedliścia z ranego srejżowieka pokazali. To se nieto dokradne przespytujo, a archeologiske urywania maju aż do got zakońcone byś, a twarske dzieła pön we przyducym naliszu se zachopisz. My zachopijome nieto net z dalsznym zielom naszeje tyżyńskie temy. Chorost Stimenza nas zaberio, a my smy w rozgronie byli ze żyńskiju, kęcz ze swojskiego nazgonienia ulicujo, kak to jo z nademencu chorym ze swojskiej familii.

0: Was für Situation se wo dement nego luža staraš, zmenio se cesto cebe svijet. Kak zvistčiš, až má partner abo partnerku, partnerka nán abo máma demensu? Co sú pen prietne kšatze a kak pšitom ten celé cas moc opruvaš? Gregor Klim jo povedal zjadnejo ako ulicu jo ve cvojskich nazgonjenju. Karin Čukova z Dešna. Vene se znajote južo dvojko, peš liet jo vena oplevala svojogo muža Heinz abo Hünz na serski. Ven jo ve starstvie na demence schorio a Gregor Klim jo Karin zmakao na jeje domacnem dvorje a se z nejo do rozkrona dal.
1: Kak je to se zahopilo, ki kotere situacije, bo v kotere momentu, čo vse tu markovalo, až tam musel nieco byš, až musíme to raz testovať. Kak je to bolo?
2: No ja, to je všetko bolo. Môj človek je mil jednu firmu, blídaniu ho vedešne. A nie mogol veci pšave živaš. Toko laš je mi gronil, ven nie namaká žiadny pšave zahopeng sa svoje živo. A tam som se mysliva, also to njamžo ve poriku byš, to nižo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme teke v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom, a jo kšil stavnje niži vodpocuš, šoš ja som se pičku živovo. Also to groni, až jo miel južo probléme s orientáciu. To nie som do toho žiadne doživiva. A pen sme obi plagojca byli a ja som to nekak všetko rozkladovala gojcoju, což som tak vyživa abo markovala a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neho se veste, ja dem se jaden termín pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen teke bene malcne švo, a ten neurologe jo teste cenil, a drugi raz jo ven pen teke gronio, to jo demenca, celé jasné, druge možnosti veci nedajú a vše veľa nemôžeme cíniš. Medikamente dajú jano dve rozdielone. Sme to také ako recept dostali. Jo, no ja, a pen sme zase domov išli.
1: Medikamente sú to niečo obšinnosti, ako čo pen dostali?
2: No ja, ven jo mogol lepý spáš v noce. To je také celé vážne bol za mňo. Dokoláš, kaž to také nemierne lúž máš, kenč jo stavne duce a von jo miel taký bevegungsdrang ce vyžien, to je echt napinajúce. Dokoláš, musíš stavne na ňo go gledaš. Co von cení, kak von to cení a tak dali. Žo jo von, ja som jo go cestči pýtava.
1: Wenn ja tebe jüschisch dies nau, also nicht tak, als wenn ja sabuch, to wenn ja, alle teuer napschadut denn dieses Kurzzeitgedächtnis, agiot am Portrifione, aber kak ja to bo.
2: Na Sacho Penko, ja, na kuschte pat, ja, schickne, jüschisch dies nau, teke te bratscho, ako, te so pschischli na ogliet, a tak dali, aber druge luge, ja, se pschetze, wiaselio, kas ja ogliet mio, a ja teke sejetze wöstau, a pschisbuchau, a jo také opýtal nieco ulicovaš a tak dali. To jo jo mu spodobal, ale gaž jo von zemnu sám byl ho, jo to bene šiško byl, dokoláš jo tak nemierne pen kúšte žien byl. Kúšte žien, až to nekak žasešich. Do toho nejo žiadne kšiel spáš. A to jo bene napinajúce za přísvojš mne.
1: Ale jak ty to se nakonec u těka utrává, co je tebě přitom žážovo, nic nevím, zase vyblouváš.
2: No ja, to nie ľažko. Also, ja som miela južo moje cvibľovanie, liec ja som to všetko obšavie ceníva, liec som z čapna dosť, dokoláž ja na koncu ja nie som žiadne votokrona od ňoho dostáva liec ja von mucne, alebo co niži hin, alebo co ven a pičku sa pogybovaš. Ja, ja, nie wiem, also teuer już bene wszystko, ale ja som to irgendwie doch zmestrowała, ale som sobu dostała aż nasz syn Wegin szerpił dla tego. To ja za mnie takie wszystko było.
1: Co ja jemu pomagało?
2: Na ja tam asem pićku ogled, wenn ju takie cestrze na drugim boce był, dla mojego nana, a kusztu sobotu, jak się takie na Kenii rytowasz. A to smy irgendwie cenili. Moja żuka jopen pomagała, a ja.
1: Momenty namakasz, że ten świat ja wyrychł na końcu, no?
2: Ja.
1: Co są za ciebie takie momenty byli? Pytam co są, dają takie, takie?
2: Każ som w zagroże duce było. A tam som mogła pićku cenisz. Ale to ja napszał do szieszki czas.
1: Kaka wysoba ja twoje inspo?
2: Ja, jan bin lustny człowiek. Kęż ja rad ze mną takie rejował. Ja przecy przyjazne. Ja przecy takie na drugich słyszał, a ja opytał, co rozmiesz, a ja no to nie lepsze krzył, za szyknych, wesel mnie za familię. Ja drugim takie wiele pomagał, a ja, eben jan lubię człowiek.
0: Z Karin Czukowiejo, jo Gregor Klim był w rozgronie wo jeje muža, kęż jo w starstwie z chorio na demence. Jo to za was zajmna tema, z čo w podobnej sytuacji a pomaga to wam słyszasz, kak druge su dożywili demencu. Dlejša verzia tego rozgrona namaka jošo na našom internetowym boku pod rbb-online.de/sorben.

Pet kwas? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 jadnaszczo 800 886 5. RBB. Serski program.